0: zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si med ženami i błogosławiony jest plod Twojego telesa, Jezus.
1: Święta Maria, Mati Božia, prosi za nas grzesznike, zdaj i w naszej śmierci. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si med ženami i błogosławiony jest plod Twojego telesa, Jezus.